0: 死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだの。死んだ 命令，武昌部中隊安国軍全力ハルビン東の指導校やすかの。
1: はい。
2: 武昌的张营长送来情报，说横路加一调集了大队人马，明天要在这一片进行大屠杀，扬言务必要找到咱们。
3: 好，那咱就来个先发制人。
2: 好。